0: ingon yoy ni jo mona boyi wana madeka ne kongi uduoni wanwe na wano jo wana mabori chundi wori uduo do jole muje ngaleo datana na wori worpingo ine mi awori di wono aworo bona na matwo ya pingo bibilo kenda pia liet awi kena
1: Old radio. Hello, class.